0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your work day with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chrześcijaństwo w wielu swoich postulatach wydaje się brzmieć nielogicznie, bądź też przeczyć naturze ludzkiej. Zwłaszcza we współczesnej kulturze, która popycha do sukcesu, do tego, aby być wielkim i najlepszym. Jednak w Bożej ekonomii wielkość zdobywa się poprzez służenie innym. Witam Państwa w audycji Pełnia Życia. Chuck Swindoll kontynuuje dzisiaj serię wykładów pod wspólnym tytułem Żyć jak należy. Znany tekst proroka Michała brzmi: czego Pan oczekuje od Ciebie? Masz żyć uczciwie, umiłować życzliwość i czuć się pokornym przed obliczem Boga. A więc pochylmy się nad trzecim nakazem proroka. Czyta Zygmunt Karel.
4: Znajdźmy trzy fragmenty w Piśmie Świętym. 8 werset 6 rozdziału księgi proroka Michała, 19 werset z psalmu 51 i 16 rozdział 2 księgi Samuela. Skupimy naszą uwagę na pytaniu, czego Bóg oczekuje od człowieka. Prorok Michał w 8 wersecie 6 rozdziału wymienia trzy takie oczekiwania. Pouczono cię, człowiecze, o tym, co jest dobre i wiesz, czego Pan oczekuje od ciebie. Masz żyć uczciwie, miłować dobroć i czuć się pokornym przed obliczem Boga. A więc robić, co należy, umiłować dobroć i być pokornym przed Bogiem. A oto słowa złamanego i pokornego człowieka z psalmu 51. Niech moją ofiarą będzie duch skruszony, bo Ty, Boże, sercem skruszonym i bolejącym nie gardzisz. I jeszcze jeden przykład złamanego człowieka w 2 Księdze Samuelowej, w 16 rozdziale od 5 wersetu. Kiedy król Dawid wchodził do miasta Bachurim, nagle wybiegł mu z miasta na spotkanie człowiek imieniem Szimej. Jego ojciec nazywał się Gera i pochodził z rodu Saula. Szedł w stronę Dawida, złorzecząc mu bardzo. Ciskał przy tym kamieniami w stronę Dawida i wszystkich sług króla Dawida, nie zważając wcale na to, że po prawej i lewej stronie stał cały lud i wszyscy wojownicy. Szimej wykrzykiwał i przeklinał tymi słowami: precz mi stąd, precz, ty morderco i niegodziwcze! Ciebie Pan obciążył odpowiedzialnością za krew rodziny Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem. Ale Pan oddał całe królestwo w ręce twojego syna Absaloma, a teraz nieszczęście spadło na ciebie, bo jesteś mordercą. Rzekł wtedy do króla Abiszaj, syn Serui: dlaczego ten zdechły pies ubliża tak mojemu panu i królowi? Pozwól, że pójdę i utnę mu głowę. Ale król odpowiedział: co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina mnie dlatego, że pan kazał mu przeklinać Dawida, to któż może nawet pytać, dlaczego to czyni? Ponadto powiedział Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli mój syn, ten, któremu dałem moje własne ciało, nastaje na moje życie, to dlaczego nie miałby tak czynić, i to jeszcze usilniej, ten Beniaminita? Niech przeklina dalej, skoro tak mu rozkazał Pan. Może Pan wejrzy na moją nędzę i odpłaci mi dobrem za te obelgi, którymi mnie dziś obrzucają. Potem Dawid i jego ludzie ruszyli w dalszą drogę. Tymczasem Szimej szedł obok po zboczu wzniesienia, nadal przeklinał, ciskał w niego kamieniami i rzucał ziemią. W końcu król, całkowicie wyczerpany, dotarł razem z ludźmi, którzy mu towarzyszyli, nad Jordan. Tam mógł trochę odetchnąć. Musisz przyznać, że Biblia opisuje niezwykle intrygujące zdarzenia, prawda? Oto jedno z nich. Daje do myślenia, rodzi pytania, nasuwa kilka odpowiedzi, ale przede wszystkim odkrywa przed nami prawdziwie pokorne serce. A tak nawiasem mówiąc, przygotowując się do dzisiejszego wykładu, natknąłem się na litanię pokory. Chciałbym dzisiaj modlić się jej słowami. Zapraszam do modlitwy, pochylmy nasze głowy. O Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Uwolnij mnie, Jezu, od pragnienia, aby być cenionym, od pragnienia, aby być lubianym, od pragnienia, aby być wysławianym, od pragnienia, aby być chwalonym, od pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, od pragnienia, aby zasięgano mojej rady, od pragnienia, aby być uznanym, od strachu przed poniżeniem, od strachu przed wzgardą, od strachu przed skarceniem, od strachu przed zapomnieniem, od strachu przed wyśmianiem, od strachu przed skrzywdzeniem, od strachu przed podejrzeniem. I także, Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął, aby inni byli więcej kochani niż ja, aby inni byli wyżej cenieni ode mnie, aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał, aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony. Aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony. Aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie. Aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę tak święty, jak powinienem. Dziękuję Ci za Twoją wierność, Ojcze w niebie, wszak każdego poranka widzimy dowody Twojego miłosierdzia. Oddajemy Ci chwałę w imię Jezusa. Amen. Dla Żydów jest niekwestionowanym bohaterem. Jego kariera bezustannie pnie się w górę. Został królem w wieku 30 lat. Czy możesz to sobie wyobrazić? Przez długi czas sprawiedliwie panuje. Ostatecznie, gdy był po 50, nastąpił przełomowy dzień w jego życiu. Znalazł się na tarasie, z którego przyglądał się kobiecie w kąpieli. Jest żoną Uriasza Chetyty. Przyprowadźcie mi ją. Dopuścił się cudzołóstwa. W tym momencie wykres w kształcie odwróconej litery V załamuje się w dół. Życie Dawida się zmienia. Jego rodzina się podzieliła. Jego ukochana córka Tamara została zgwałcona przez swego przyrodniego brata. Absalom, jej rodzony brat, który ją szczerze kochał, oczekiwał, że ojciec zareaguje. W końcu zgorzkniały Absalom podniósł rękę na ojca, detronizując prawowitego władcę. Gdy po skomplikowanych zajściach Dawid powraca na tron, jest już człowiekiem złamanym, a momenty szczytowej kariery są już dawno za nim. Jest złamany i pobity, wraz z kilkuset lojalnymi sługami, bosy wchodzi na Górę Oliwną, by po raz ostatni spojrzeć na Jerozolimę. My spotykamy go na kartach drugiej księgi Samuela. Otwórzmy też Psalm 51, ponieważ te dwa teksty się uzupełniają. Zaglądnijmy jednocześnie do obu tych tekstów ze Starego Testamentu. Dawid znowu pisze. Po tym, jak się ukorzył, jak wyznał swój grzech, napisał Psalm 51, który rozpoczyna się od modlitwy. Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, a według Twej dobroci odpuść winy moje. Będziemy czytać słowa pokornego, złamanego człowieka. Obmyj mnie całego z nieprawości moich i oczyść ze wszystkich mych grzechów. Werset 19. Niech moją ofiarą będzie duch skruszony, bo Ty, Boże, sercem skruszonym i bolejącym nie gardzisz. Mając na uwadze werset 19, popatrz teraz na poprzedni i następny. 18. Nie pragniesz, abym Ci składał ofiary, a całopaleń, choćbym je dał, nie przyjmiesz. To, czego chcesz, Panie, to złamany duch. Następnie mówi, Ty, Boże, sercem skruszonym i bolejącym nie gardzisz. Skruszone i złamane serce. W 16 rozdziale drugiej księgi Samuela mamy przykład życia Dawida. Zaglądnijmy do tego tekstu. Dawid abdykował, na tronie po zamachu stanu zasiadł Absalom. Jest samozwańczym władcą, pławi się w triumfie po upokorzeniu swojego ojca. Jego nienawiść i pogarda do Dawida narastały od długiego czasu. Konflikt między nimi jest głęboki jak bezdenna przepaść. Obaj całkowicie się pogubili. Nie byli w stanie zachowywać się jak ojciec i syn. Absalom wyrzuca swego ojca. Ten zaś nie decyduje się na zabójstwo syna, choć miał po temu okazję. Nawet nie dopuszcza takiej myśli. Dawid złamany i upokorzony opuszcza ukochaną Jerozolimę, w której rządził całe lata. Taki jest kontekst zdarzeń opisanych w wersecie 1 16 rozdziału. Kiedy Dawid zszedł nieco ze szczytu góry, wyszedł mu na spotkanie Siba, sługa Meribaala. Przyprowadził parę osłów, które dźwigały 200 bochenków chleba, 100 sztuk świeżych owoców i jeden bukłak pełen wina. Ten człowiek przychodzi, aby pomóc Dawidowi, bankrutowi, całkowicie złamanemu, pobitemu i świadomemu swojego położenia. Tak więc Dawid, o czym mowa w wersecie 5, doszedł do szczytu Góry Oliwnej. Bahurim to mała wioska na szczycie góry. Czytamy więc, kiedy król Dawid wchodził do miasta Bahurim, nagle wybiegł mu z miasta na spotkanie człowiek imieniem Szimej. Jego ojciec nazywał się Gera i pochodził z rodu Saula. Szedł w stronę Dawida, złorzecząc mu bardzo. Spróbuj to sobie wyobrazić. Zdetronizowany Dawid uszedł z miasta, doszedł do Góry Oliwnej na sam szczyt, do małej wioski Bahurim. Ni stąd, ni zowąd pojawił się tam człowiek, który mu złorzeczy i go przeklina. Dawid jest całkowicie poniżony, zdesperowany, zniechęcony, a tu nagle jak spod ziemi wyskakuje Szimej i tylko pogarsza jego sytuację. A teraz zwróć uwagę na to, jak na siebie oddziałują Dawid i Szimej. Werset 6. Ciskał przy tym kamieniami w stronę Dawida i wszystkich sług króla Dawida, nie zważając wcale na to, że po prawej i lewej stronie stał cały lud i wszyscy wojownicy. Szimej wykrzykiwał i przeklinał tymi słowami: precz mi stąd, precz, ty morderco i niegodziwcze. Ciebie Pan obciążył odpowiedzialnością za krew rodziny Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem. Ale Pan oddał całe królestwo w ręce twojego syna Absaloma. A teraz nieszczęście spadło na ciebie, bo jesteś mordercą. Jedna obelga za drugą. Oto stek kłamstw przemieszanych z fałszywymi oskarżeniami. Rzucanie kamieniami przemieszane z rzucaniem oskarżeń. Samotny Szimej stoi naprzeciw króla otoczonego swoimi lojalnymi sługami i miota oszczerstwa. A Dawid, na którego spadają kamienie, przyjmuje obelgi. Świta Dawida jest na skraju wytrzymałości. Mają już tego dość. Jeden z nich, Abiszaj, syn Serui, rzekł do króla: dlaczego ten zdechły pies ubliża tak mojemu panu i królowi? Pozwól, że pójdę i utnę mu głowę. Biblia opisuje takie i podobne sytuacje. Głowa bluźniercy bardzo szybko może spaść. Pozwól, o królu, że szybko to załatwię. Zrobię to w mgnieniu oka. Pozwól mi załatwić tego faceta. Ale posłuchaj, jak na to reaguje Dawid. Król odpowiedział: co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina mnie dlatego, że Pan kazał mu przeklinać Dawida, to któż może nawet pytać, dlaczego to czyni? Tak przy okazji, takie postrzeganie rzeczywistości nazywamy perspektywą wertykalną. Reakcja Dawida jest niesamowita. Powstrzymuje Abiszaja przed uśmierceniem bluźniercy Szimeja. Ponadto, werset 11, powiedział Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: jeżeli mój syn, ten, któremu dałem moje własne ciało, nastaje na moje życie, to dlaczego nie miałby tak czynić, i to jeszcze usilniej, ten Beniaminita? Niech przeklina dalej, skoro tak mu rozkazał Pan. Jedna z parafraz Biblii tak oto tłumaczy ten tekst. Zgiń, przepadnij ty rzeźniku, człowieku z piekła rodem. Bóg ci odpłacił za wszystkie świństwa wyrządzone rodzinie Saula. Ukradłeś mu koronę, dlatego Bóg oddał ją twojemu synowi Absalomowi. Popatrz na siebie, jesteś skończony. Zdychaj, żałosny starcze. Abiszaj, syn Serui, na to: ten parszywy pies nie może w ten sposób obrażać króla mojego pana. Pozwól królu, a zetnę mu łeb. Król odpowiedział: po co wy, synowie Serui, zawsze się wtrącacie w nieswoje sprawy? Jeśli ten facet mnie lży, to robi to z polecenia Boga. Ośmieli się to ktoś kwestionować? Oto perspektywa wertykalna, o której mówiłem wcześniej. Poza tym, mówił Dawid do Abiszaja i pozostałych, mój własny syn uderzając się w piersi, z mojej krwi i kości próbuje mnie zabić. Problem z tym Beniaminitą to pryszcz. Nie zawracajcie sobie nim głowy, a kto wie, może Bóg spojrzy na moje kłopoty i obelgi zamieni na coś dobrego? Jestem przekonany, że przed upadkiem, przed popełnieniem tego strasznego grzechu, zanim sam Bóg nie złamał jego serca, Dawid na pewno by się tak nie zachował. Nie ma co do tego wątpliwości, że zareagowałby błyskawicznie, jak wojownik, pozbywając się Szimeja. Tak się jednak nie stało. Dawid był złamany i skruszony, nie ma zamiaru walczyć o własne prawa, czy tłumaczyć się. Nie chce się bronić. Nawet nie wspomina, że Szimejowi dobrze się wiodło za czasów jego panowania. Nic z tych rzeczy. Po prostu każe go puścić wolno. Spójrzmy na koniec tej historii. Potem Dawid i jego ludzie ruszyli w dalszą drogę. Tymczasem Szimej szedł obok po zboczu wzniesienia. Nadal przeklinał, ciskał w niego kamieniami i rzucał ziemią. W końcu król całkowicie wyczerpany dotarł razem z ludźmi, którzy mu towarzyszyli, nad Jordan. Tam mógł trochę odetchnąć. Męczą ludzie, którzy uważają, że posiedli dar krytykowania, którzy żyją w przeświadczeniu, że zostali powołani do upokarzania i obrażania innych, i to za wszelką cenę. Szimej był taki. Wielki kaznodzieja brytyjski Spurgeon tak o tym pisze. Gdy Boże przesłanie dotknęło sumienia i gdy dojrzał ogrom swojej winy, mowa o Dawidzie, napisał psalm 51. Zapomniał o swoim psalterzu, gdy folgował ciału, ale powrócił do harfy, gdy na nowo rozbudzona została jego natura duchowa i przy akompaniamencie wzdychań i łez wylał swoją pieśń. Był człowiekiem, którym targały pasje, żołnierzem, monarchą dzierżącym despotyczną potęgę, stąd nic go nie było w stanie powstrzymać. Gdy przekroczył granicę, jego grzech był tym większy. Gdy pamiętamy jego grzech, wspomnijmy także jego skruchę oraz długą listę kar, jakie na niego spadały, dopełniając jego smutny koniec. Zatrzymajmy się na chwilę. Pragnę podzielić się kilkoma słowami refleksji. Kieruję je zwłaszcza do tych słuchaczy, którzy być może poddani są trudnym próbom. Gdy jesteś sam w domu albo gdy zapada zmrok, na nowo słyszysz słowa oponentów. Łatwo ci nawet uwierzyć w ich zarzuty. Gdybyś zechciał nauczyć się, może czytając taki tekst z Biblii jak ten, na który się powołuje, dostrzegać wartość Bożego dotyku i Jego korekty, to cię wyzwoli, wyrwie cię z przepaści zniechęcenia i depresji. Dawid stanowi dla nas wspaniały przykład właściwego reagowania. Oto słowa modlitwy napisanej przez George'a MacDonalda. Uczyń mnie twardym jak skała. Chcę połykać fale rozszalałego morza zła. Niech się wlewają jak do jaskini i niech tam pozostaną. Tak właśnie pragnę niszczyć zło. Gdy zło na mnie spada, odpowiadam: przebaczam. Alexander Pope zaś napisał: posągu nie postawią ani nie wykrzykną Ave temu, kto buduje kościół, a nie własną sławę. Dawid boryka się z upokorzeniem, jest złamany i przygnębiony, nie chce się mścić, nawet nie zamierza się bronić.
5: Niezwykła reakcja Dawida na krytykę pomaga nam zrozumieć, czym jest pokora. Pastor Chuck nazywa to rozwijaniem pokory. Dzisiejszy wykład jest częścią krótkiej serii pod wspólnym tytułem Żyć jak należy. Bliższe poznanie życia króla Dawida skłania nas do oceny własnego życia, prawda? Jeśli zmagałeś się z jakimiś problemami albo spotkała cię jakaś tragedia, wiesz doskonale, że te doświadczenia odciskają piętno na twoim życiu, krusząc twoją dumę, a równocześnie skłaniają, żeby zaufać Bogu. Właśnie z tego powodu dr Chuck Swindoll i jego małżonka zdecydowali się opowiedzieć o swoich bardzo osobistych doświadczeniach. Możesz je poznać, nabywając serię kazań na płytkach CD zatytułowaną Sprawy rodzinne. Zamówienia można składać, pisząc na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław albo telefonicznie pod numerem 800 444 101. Serdecznie zapraszamy. Miło mi zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania kolejnej audycji Pełnia Życia, w której pastor Chuck Swindoll dokończy dzisiejszy wykład. Do usłyszenia.